0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

Sabe?

0: dzień środkowy się budzi powoli, a to oznacza, że jak uda nam się przetrwać ten dzień w dżungli życia, czyli w pracy, to potem będzie już tylko z górki w stronę weekendu. My witamy gorąco od samego rana. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florgiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już tuż szósta i za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
4: Radio Złote Przeboje.

0: 20 maja mamy w kalendarzu i to jest środa, punktualnie 6 i wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: USA uspokajają, to tylko opóźnienie rotacji żołnierzy, a nie kara dla Polski. Protest rolników w stolicy, będą dziś utrudnienia. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
2: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
1: Peter Madziar będzie też w Gdańsku. Tutaj spotka się m.in. z Lechem Wałęsą. Spore utrudnienia szykują się dziś w Warszawie. W samopołudnie z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Rolniczej Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym Zielonego Ładu. Demonstracja ma potrwać do 16. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
3: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Do piątku trzeba się liczyć z utrudnieniami w związku z przebudową drogi krajowej 32 na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra, a tam ruch wahadłowy sterowany ręcznie albo sygnalizacją świetlną, a także możliwość jego wstrzymania w obu kierunkach do 10 minut. Zwalniamy do 50 km na godzinę.

0: Pogoda w Zielonej Górze.
1: Najwięcej słońca do południa nad regionem lubuskim i Zieloną Górą. W drugiej części dnia pojawi się zdecydowanie więcej chmur, a wieczorem może przelotnie pokropić. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie także nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. 22 stopnie zobaczymy na zielonogórskich termometrach w ciągu dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 14. Jutro pogodnie, nie ma w planach deszczu i podobnie jak dziś do 22 stopni.
0: Twoje radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej wyciągniemy płyn do naczyń, pogramy trochę w statki o poranku, a także będziemy zaglądać do pasieki.
3: Tak, po szóstej sprawdzimy również listę obecności, czyli policzymy wszystkich oburzonych Polaków. To jest Radio Złote Przeboje.
2: A nawet oburzonych.
3: Oburzonych? Jak oburzonych, to oburzonych. Przecież to na jedno wychodzi. Dzień środkowy mamy, to się rozumie samo przez się. No nie, do nas samych.

0: brzmi poranny chór nędzników, to my śpiewamy razem z panem Żerardem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 6. No i mamy dzień środkowy, dzisiaj 20 dzień maja. I co tam ciekawego w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, a także Światowy Dzień Pszczół.
2: No i z tej okazji życzymy wszystkim, żeby jak najczęściej robili to, co pszczółki lubią najbardziej.
1: Czyli miodek.
2: Nie, raczej przez kwiatka na kwiatek i
0: z kwiatka na kwiatek.
1: Bzdety ci w głowie od rana.
0: Lećmy, kochani, zajmijmy się sprawami poważnymi. Jak tam samopoczucie? Macie ochotę kogoś urządlić od samego rana? To dzwońcie, donoście. 22 44 30. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze telefony i gramy pięknie. Spandau Ballet Gold, czyli piosenka złota, a skromna. 12 po 6.

0: nazywana królową Eurodisco lat 80. odkryta przez Dietera Bolena, stworzyła z nim serię legendarnych przebojów, a wśród nich ten sprzed chwili, Sissy Catch. Oczywiście używamy słowa legendarne przeboje w kontekście parkietów tanecznych. Raczej na maturze o Sissy Catch pisać nie będą, chociaż ten świat jest tak dziwny, że kto wie.
1: Tak, poczekajmy, przeczekajmy, będzie dobrze. Obiecujemy tu radio Złote Przeboje na dzień dobry, 19 minut po godzinie 6. A już za kilka minut pojawi się grupa Brotherhood of Men i piosenka Save Your Kisses for Me, taka melodyjna, cudowna, tak się kiedyś śpiewało, tak pięknie na konkursach Eurowizji. Posłuchajcie, kochani, i powzdychajcie rzewnie do tych dawnych, dobrych czasów. Polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal You DMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Ion 5 DMI teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przejdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Thank you.

0: Pięknie, delikatnie, cudownie. Ma nam Kora, bez ciebie umieram. Jest w 6:30, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Przypominamy, że dzisiaj mamy dzień pszczół i że to normalne, że budzisz się i masz ochotę kogoś urządlić. A może jednak nie jest tak źle. 22, 4, 4 i 3 rano, to sprawdźmy to. Dzień dobry, halo.
1: Cześć, tu Ernest z Krakowa. Właśnie w ramach dnia wellness jadę sobie do Szczyrku i mam zamiar sobie przebiec 50 kilometrów tutaj w paśmie Klimczoka. Także pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dobrego dnia. Hej, hej, hej.
2: Pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że w Szczyrku są dobre warunki dla biegaczy i że też kursują autobusy regularnie, nie spóźniają się, gdyby się jednak Ernest zmęczył. 22, 4, 4 i 3, 0 to numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Budźcie się, przecierajcie oczęta ze zdumienia i posłuchajcie razem z nami boskiej Sabriny. 6:30. We'll be right back.

0: Can't Hear Love, Phil Collins. Może i świetnie śpiewa pan Phil, ale za to doskonale gra na perkusji, chcieliśmy powiedzieć. I to jest zupełnie normalny stan rzeczy, gdyż my na przykład od rana może i jesteśmy zaspani, ale za to nic nam się nie chce. I będziemy to pielęgnować. Radio Złote przeboje na dzień dobry za 23 minuty 7.
1: U nas za chwilę muzyczny szwedzki stół poranny do wyboru. Ricky Martin do wyboru, John Paul Young. A wcześniej sprawdzimy, czy bez problemów dojedziecie do pracy na 7.
2: Radio Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Z ograniczeniami to nie tylko o poranku. Kursuje prom przez Odrę w Połęcku, a przyczyną jest niski stan wody. Podobna sytuacja ma miejsce w Pomorsku. Z kolei prom, który obsługuje przeprawę przez Odrę w Brodach, popłynął do stoczni. W związku z tym pamiętamy o zmianie trasy. Wznowienie kursowania ma nastąpić 4 września. Szczegóły znajdziemy w internecie.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jak klan bez Ryśka, jak klient bez krawata, jak kawa bez kofeiny. Zastanawiamy się właśnie od bladego świtu, do czego porównać Barcelonę bez Roberta Lewandowskiego, no bo powoli, umówmy się, powoli po tych kilku dniach dociera to do kibiców.
2: Jak orkiestra bez owsiaka, no, jak bezmięsny kebab, jak disco bez Zenka.
3: No jak stand-up bez żartów. Jak stand-up bez żartów, jak burger bez frytek i jak Lipski bez siary.
4: Dokładnie. I jak rower bez koła. Tak, a wy jaki macie pomysł na porównanie? Do czego porównać Barcelonę bez Lewandowskiego? Dzwońcie pod numer 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawsze, najśmieszniejsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi, czyli z nami na pudełku, no bo poranek bez kawy jest jak Barca bez lewego. 224430.
0: Mamy temat.

0: roku 1982 pochodzi ten jakże wielki przebój zespołu The Stranglers, Golden Brown. Zresztą takie wam gramy, takimi was budzimy. Największymi przebojami lat 80. i 90. i przy wielkich przebojach zostajemy.
1: Wielki przebój zespołu Perfect usłyszeli wczoraj fani zespołu Metallica, który zagrał na Stadionie Śląskim. Ula. No było szaleństwo. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50%.

0: Kibiców. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: 20 maja mamy dzisiaj i to jest środa, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Benzyna i olej napędowy drożeją, nowe maksymalne ceny na stacjach. Chcemy być sobą na koncercie Metaliki w Chorzowie. Fani zachwyceni. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy. Grozi im nawet dożywotnie.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Dziś na stacjach paliw drożej. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
4: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
2: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką. Kilkadziesiąt tysięcy osób bawiło się wczoraj na koncercie Metaliki na Stadionie Śląskim. Zespół po 18 latach wrócił do kotła czarownic i zachwycił fanów. Nie obyło się też bez polskiej niespodzianki. Zespół zagrał i zaśpiewał piosenkę Perfektu Chcemy być sobą. Welcome to the party! Tell me
5: to było ekstra.
6: Świetnie było posłuchać w wykonaniu takiego polskiego hitu.
7: Zupełne zaskoczenie.
2: Metallica podczas poprzednich występów w naszym kraju kilkukrotnie zaskakiwała fanów, wykonując covery polskich przebojów, m.in. Manamu, Dżemu czy Czesława Niemena.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji na Wembley Hull zmierzy się w meczu awans do Premier League z Middlesbrough.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Kompleksowy remont poznańskiej na Chynowie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy po tej ważnej miejskiej arterii. Obecnie jest ona w złym stanie technicznym, a w planach m.in. przebudowa zatok autobusowych, chodników i zjazdów do posesji, czy doświetlenie przejść dla pieszych. Rowerzyści doczekają się nowych ścieżek i to po obu stronach ulicy.

0: Pogoda w Zielonej Górze.
1: Maksymalnie 22 stopnie dziś na termometrach w Zielonej Górze w najcieplejszej części dnia, w nocy nie mniej niż 14. Najwięcej słońca do południa nad regionem lubuskim, później zdaniem synoptyków pojawi się trochę więcej chmur, a wieczorem może przelotnie pokropić. Wiatr nie przeszkadza, ciśnienie także nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro pogodnie, nie ma w planach deszczu, a na termometrach 22 stopnie.
0: Twoje radio Złote Przeboje.
2: Dzień dobry. Po siódmej kobiety opanują poranny program radia Złote Przeboje. Najpierw nasza nowa prowadząca Beata Kozidrak.
3: A potem z mikrofonem wśród ssaków polskich Krystyna Iwona zaprosi na premierowy odcinek naszego serialu przyrodniczego, porannego, radiowego, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Teraz sen się spełni i kombi. 5 po 7.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy crusha na Jennifer i nie tylko. 12 minut po siódmej, bo od kiedy dołączyła do grona prowadzących programy w Radiu Złote Przeboje, to jakoś tak cieplej nam się zrobiło, grzejemy się w blasku naszej nowej gwiazdy z wielką przyjemnością, a ta gwiazda prowadząca to...
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.
0: Beata rządzi u nas w maju i codziennie o 12.30 przypomina nam swoje i Bajmu największe przeboje lat 80. i 90.
2: No a każdy to gotowa historia do opowiedzenia oczywiście. No i dzisiaj z koleżanką prowadzącą Beatą mamy taki plan, żeby przypomnieć wam, że pośpiech jest niewskazany, a jak cię ktoś będzie poganiał, to posłuchaj się tekstem z piosenki Beaty i powiedz: poczekaj, siedzę i myślę, czyli zadbamy o przysłowiowy, a daj mi święty spokój. Posłuchajcie tego o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Beata Kozidrak właśnie wtedy, a teraz John Parr, czyli granie z Antybodów z Australii. Sun Telemons Fire, 13 minut po siódmej.

0: I do tańca, i do różańca, i do śmiechu, i do łez. W tym wypadku do śmiechu, jak słyszymy. Tak wam gramy co rano w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Thriller. Michael Jackson, 20 po siódmej.
1: A już za 10 minut premierowy odcinek serialu przyrodniczego Życie z ssaków polskich, a w nim Krystyna Iwona będzie zapylać aż miło z okazji Światowego Dnia Pszczół. Polecamy.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
3: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
8: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 25 lat CUK świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
18: Tak, tak.
17: Od 6 do 9?
18: Od 6 do 9 w Żabce.
17: Za 6,99 i żena bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9. W super cenie.
17: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
18: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
17: Dokładnie.
19: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.

0: Ile masz lat? To niewygodne pytanie. Zadała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Urszula. 3 minuty po w pół do 8. Mamy środek pracowitego tygodnia i nie przypadkiem w takim dniu wypada Światowy Dzień Pszczół. Pszczoły pracują i nie narzekają.
1: I tylko tym się różnimy, a o tym, co z nas z tymi zapylaczami łączy, opowie ona, niezawodna Krystyna Iwona, która potrafi urządzić słowami. Oto najnowszy odcinek serialu
2: Życie ssaków polskich.
3: Naczelne Nadwiślańskie i pszczoły mają ze sobą wiele wspólnego. Całe życie zapylają do roboty i znoszą do ula owoce swojej pracy. Są pracowite i niestrudzone, a w domach grzecznie słuchają rozkazów królowej matki.
4: Zupy zjedz talerz gorącej.
3: Ssaki dwunożne są jednak od pszczół sprytniejsze.
5: Aha!
3: Gdyż nie tylko miód gromadzą, czasem go też spijają. Najczęściej w dniu wypłaty.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Czy wybiorę się z tobą gdzie? Kochana, po meble to ja jeżdżę tylko do salonu meblowego Vito w Żarach. Mają tam ogromny wybór mebli od najlepszych producentów. Sofy, narożniki, stoły, krzesła, łóżka, materace i wiele innych mebli. I zawsze fachowo ci doradzą. No i wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. To co? Jak to co? Jedziemy!
6: Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6, przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Do końca maja musimy się liczyć z pracami. W związku z naprawą zbiornika w Łagowie, jadąc z Zielonej Góry w kierunku Krosna Odrzańskiego, zachowajmy ostrożność. Mowa o drodze numer 32. Wprowadzono ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Mamy też ograniczenie prędkości. W rejonie robót zwalniamy do 40 na godzinę.
21: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się tak od samego rana, do czego porównać Barcelonę bez Roberta Lewandowskiego, bo powoli po tych kilku dniach dociera to do kibiców. Oj, dociera. 2-2, 4-4, 3-0.
2: Barcelona bez Lewandowskiego jest jak radio Złote Przeboje bez Złotych Przebojów.
3: Barca bez Lewandowskiego jest jak wina bez Donalda Tuska.
4: Barca bez Lewandowskiego to tak jak Polska bez Nawrockiego i Ziobry.
5: Barcelona bez Roberta Lewandowskiego jest jak toaleta bez papieru toaletowego.
6: Barcelona bez Lewego to jak stół z powyłamywanymi nogami.
1: A wy, jaki macie pomysł, do czego porównać Barcelonę bez Lewandowskiego? 2-2, 4-4 i 3-0 to telefon do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi, czyli z nami na pudełku. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Reklama. Mamy godzinę 8, 20 maja, środa w kalendarzu, a w radiu Złote Przeboje, jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości, przedstawię Iwona Baranińska.
16: Warszawa szykuje się na protest Solidarności. Będą utrudnienia w centrum. Ebola rozprzestrzenia się w Afryce. Jest międzynarodowy alert. Pogoda opóźniła sezon, ale truskawki z dnia na dzień będą coraz tańsze. Spore utrudnienia czekają dziś w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ma to być sprzeciw wobec m.in. polityki klimatycznej Unii.

0: Europejskiej.
1: Widzę torbę z bubuzelami, będzie głośno?
2: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
3: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
0: Demonstracja zakończy się około godziny 16. Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona skalą i szybkością epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 130 osób. Ponad 500 ma objawy zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. To drugi, najwyższy stopień alertu tej organizacji. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki ani skutecznych sposobów leczenia. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca, ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15 zł. Na ten dzień kibice naszej kadry siatkarzy czekali od kilku miesięcy. Biało-czerwoni wracają do gry. W pierwszym meczu tego sezonu reprezentacyjnego Polacy zmierzą się towarzysko z Serbią. Na razie jeszcze nie w najmocniejszym składzie, ale jak podkreśla prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, poprzeczka niezmiennie pozostaje zawieszona wysoko.
5: Tutaj nie ma taryfy ulgowej. To nie jest tak, że my wystawiamy drugi skład. Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać po to, żeby zapewnić sobie miejsce w Final Eight Ligi Narodów.
0: Ta jest jednym z dwóch głównych celów naszych siatkarzy na ten sezon. Drugim są Mistrzostwa Europy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Z ograniczeniami kursuje prom przez Odrę w Połęcku. Podobna sytuacja w Pomorsku. Przyczyna to niski stan wody. Z kolei prom obsługujący przeprawę w Brodach popłynął do stoczni. W związku z tym pamiętajmy o zmianie trasy i tak będzie przez całe wakacje. Wznowienie kursowania planowane jest na 4 września.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Zielonej Górze.
2: Do południa najwięcej słońca nad regionem lubuskim, później synoptycy prognozują nieco więcej chmur, a wieczorem drogi i chodniki w Zielonej Górze mogą być mokre, a to za sprawą przelotnego deszczu. Wiatr nie przeszkadza, ciśnienie nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Dziś w Zielonej Górze 22 stopnie w ciągu dnia i do 14 w nocy, a jutro sytuacja na termometrach niewiele się zmieni, podobnie jak dziś do 22 w ciągu dnia.
1: Twoje radio Złote Przeboje.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej powiemy, za naukowcami powiemy, że spożycie mięsa chroni przed czy to powiemy właśnie po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was za udział w porannej dyskusji wyślemy złotą kawę naszego porannego programu z prowadzącymi na pudełku. Polecamy się w dniu środkowym Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 5 po 8. Gramy Bonnie M. Sunny.

0: Love, Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to środa, 12 minut po godzinie 8. Swoją drogą przedostatnia środa w maju. Wiosna, mili państwo, w czasie pierwszych smakowitych nowalijek się z wami witamy, w czasie soczystych szparagów, młodej kapusty i kalarepy, i będziemy teraz właśnie w tym cudownym czasie wychwalać dietę mięsną.
1: Spożycie mięsa większe niż zalecają dietetycy chroni przed chorobą Alzheimera i to warto zapamiętać.
0: Ciekawe.
1: Naukowcy tak zauważyli tę prawidłowość, prowadząc badania nad starszymi osobami obciążonymi genetycznie. Mięsna dieta poprawiła ich sprawność umysłu.
2: No i tutaj chcieliśmy podkreślić, że jak Szwedzi coś mówią, to należy im wierzyć i mamy na to dowód. Na przykład powiedzieli, że wykopią nas z mundialu. Dziękujemy, pozdrawiamy, a teraz dla odmiany w obroty weźmie nas Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 13 po 8.

0: sam środek lat 80. a brzmi tak, że ciągle rozgrzewa parkiety na całym świecie. Living on my own. Tak. Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 8.
1: A za 10 minut ostatecznie ustalimy, do czego najlepiej porównać Barcelonę bez Roberta Lewandowskiego. Macie dobry pomysł? To dzwońcie pod 224430, bo mamy kawę porannego programu w nagrodę.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawialiśmy się dzisiaj, do czego porównać Barcelonę bez Lewandowskiego, bo wiadomo, Barca bez Lewego jest jak Wellman bez Prokopa, jak Romina bez Albano, jak Małysz bez wąsów, jak kawa bez kofeiny. Co jeszcze? Co
2: Barcelona
1: jeszcze?
2: Barcelona bez Lewandowskiego jest jak polskie plaże bez parawanów.
3: Barcelona bez Lewandowskiego jest jak Suzy Quattro bez swojej gitary basowej. Barcelona bez Lewandowskiego to jest tak, jak ja bez mojej kochanej żony.
4: Barcelona bez Lewego jest jak czereśnia bez szpaka.
5: Barcelona bez Lewandowskiego jest jak złota kawa bez zdjęcia waszego.
6: Barca bez Lewandowskiego jest jak Wojtek Szczęsny bez papierosa.
1: O, i za ten ostatni telefon wręczamy złotą kawę poranną z prowadzącymi na pudełku, bo od razu było słychać głos eksperta, tak, znającego się na składzie i nałogach Barcelony. Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony. A jutro porównamy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu, filmu albo serialu. No, będzie Armagedon.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Kto pamięta, że ten przebój był największym przebojem Sylwestra 1999-2000? Kto pamięta? Kto pamięta, ten może już wystąpić do ZUS-u o prognozę swojej emerytury, bo na emeryturę przechodzi w najbliższy wtorek.
1: I Clyde Orchestra już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. O tym chcieliśmy powiedzieć, ale ja sobie akurat przypomniałem, że Jennifer Lopez została najpiękniejszą kobietą świata magazynu People w 2011 roku i okazało się, że to jest tytuł dożywotni. Dziękujemy, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
18: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
19: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
18: Są sprawdzone przepisy
19: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
18: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
19: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Prace Nawaryńskiego przebiegają zgodnie z harmonogramem. Powstaną ścieżki rowerowe, zjazdy do osiedli, a także sygnalizacja świetlna i nowe przystanki autobusowe. Poprawi się również, co ważne, komunikacja ze Szpitalem Uniwersyteckim. Przebudowa za ponad 8 milionów potrwa do końca października. A we wrześniu na przeprawę wróci po remoncie prom w Brodach.
23: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Co się wydarzyło w Bangkoku? Zostaje w Bangkoku, o tym była ta piosenka. Ma Ray Head w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz uwaga, uwaga, nasz ulubiony, najpiękniejszy, najskromniejszy, najzdolniejszy, krótko mówiąc, największy w historii prezydent United States of America.
1: Prezydent, choć nie za bardzo zapracowany, bo właśnie policzono Donaldowi Trumpowi, że ponad 20% swojej prezydenckiej kadencji spędził na polu golfowym.
2: No i jedni prezydenci lubią spędzać życie w golfie, drudzy w dresie.
1: Pan redaktor się ogarnie.
2: A przepraszam, no my zwykli zjadacze chleba możemy sobie tylko właśnie tak pogadać. A teraz będziemy pocierając ortalion o ortalion wytwarzać energię elektryczną dla połowy gminy, bo zaśpiewa ona. Britney Spears w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień to dzień środkowy, czyli środa. 7 minut zostało do 9:00.

0: super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj Liczby w Ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CIDG Twojej firmy. Twój biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo Twoje liczby powinny pracować dla Ciebie.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro. Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: 20 dzień maja mamy w kalendarzu, to jest środa, jest 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
18: Premier Węgier w Polsce. Dziś m.in. spotkanie z Lechem Wałęsą. Dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą nabiera tempa. Pielęgniarki wystawią 5-dniowe zwolnienie. Projekt ustawy w konsultacjach. Premier Węgier w podróży po Polsce, po Krakowie, dziś Warszawa, a po południu Gdańsk. Tu Peter Madziar spotka się m.in. z Lechem Wałęsą. Co były prezydent zamierza powiedzieć nowemu premierowi Węgier?
19: Po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować. Więc niech wszędzie, gdzie jest, niech przekonuje ludzi, by były pomysły różnego typu do nowego budowania.
18: Zmiana władzy na Węgrzech nastąpiła po 16 latach rządów Viktora Orbana i jego partii Fidesz. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobro. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych.

0: zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje premier,
1: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
0: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
2: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Czarną i zieloną zna każdy. O niebieskiej i turkusowej nie każdy słyszał. Wszystko o herbatach i ich właściwościach dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Między innymi dlaczego herbata turkusowa jest uznawana za najzdrowszą z herbat i dlaczego czystek warto zaparzać nastolatkom. Zaczynamy już za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leydą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Polka teraz przeniesie się do Paryża, gdzie w poniedziałek ruszy French Open. O awans w eliminacjach walczą jeszcze dwie Polki. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z Francuską Carole Monet. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Mati Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
0: Prawie w całym kraju dzisiaj powyżej 20 stopni, jedynie w Gdańsku 19. Najcieplej będzie dzisiaj w Bydgoszczy, 23 stopnie. Słońce na przemian z chmurami, miejscami może przelotnie popadać, a po południu znowu pojawią się burze, głównie we wschodniej części Polski.
3: Twoje radio Złote Przeboje. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Tylko ubierzcie się ciepło, bo wiecie, jak to jest z tymi polskimi upałami w maju. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900? Już o 9.30 będziemy wypłacać w złotych polskich w naszym porannym konkursie.
7: Jeśli chcielibyście zupełnie poważnie 1500 zł zrobić dosłownie w parę chwil, to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Zgłaszajcie się do konkursu 1500-1900, którego gwiazdą, główną bohaterką jest Beata Kozidrak. Pamiętajcie.

0: czyli międzynarodowa wersja naszego hitu pod tytułem Słodkiego Miłego Życia. A ponieważ dzisiaj środa, czyli mały weekend, no, to są życzenia samospełniające się, tak to nazwijmy, a po angielsku śpiewa Włoch z francusko brzmiącym nazwiskiem. Coś normalnie jak na Eurowizji.
1: A to, gdybyście nie rozpoznali, to podobno po bułgarsku było, przypominamy. A teraz będzie ta, która zaczarowała świat swoimi piosenkami w latach 90., a męską część świata by zaczarowała, nawet gdyby nie śpiewała, po prostu Shania Twain, czyli absolutnie niespożyta energia odnawialna. Inaczej mówiąc, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry będzie OZE, ale bez srozy.
2: Let's go, girls.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
2: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
3: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
14: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
15: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal You DMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Ion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 1500-100-900.
1: Codziennie w Radiu Złote Przeboje. W tej zabawie do zgarnięcia jest 1500 zł. Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 5 pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, przypominamy, czyli Beaty Kozidrak. O kasę powalczy słuchaczka Kasia z Warszawy. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry.
3: Kasiu, czujesz się trochę jak na fotelu w Milionerach?
2: Tak, troszeczkę tak.
3: Ale nie słychać po głosie. Słuchaj, to tylko krótka instrukcja, jak grać i jak wygrywać, Kasiorę, jak kosić. Płacimy po stówce za każdą poprawną twoją odpowiedź. Po piątej podskoczy nam wygrana do 1500, tak jak w nazwie zabawy 1500-100-900. Ale uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu i będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź, na każde pytanie. Czy jesteś gotowa, Katarzyno?
2: Jestem, tak oczywiście.
3: Katarzyno, definitywnie, Katarzyno. Gotowa.
1: Zaczynamy. Pytanie pierwsze do Kasi brzmi: żal mi tamtych nocy i czego jeszcze Beacie jest żal w jej solowej piosence?
3: Żal mi tamtych nocy i dni, pewnie za
2: nim. No jasne,
1: tak.
3: Stówka jest na koncie, zobacz jak dobrze idzie. Dobre początki, no. Uwaga, pytanie numer dwa. Słynny wulkan na Sycylii oraz jedna z płyt zespołu Baim noszą tę samą nazwę. Co to za nazwa?
2: Etna?
3: Za znakiem zapytania?
1: Etna, doskonale. Pytanie numer trzy. Czy Beata Kozidrak zdobyła bursztynowego słowika?
2: Tak.
1: Pewnie nawet dwa w sumie bursztynowe słowiki.
3: 300 zł na koncie. Teraz uwaga, pytanie numer 4. Zbliżasz się do finału. Pytanie może być podchwytliwe. Po kim Beata Kozidrak odziedziczyła głos, zaradność, piegi i zgrabne nogi?
2: Po mamie?
1: Tak, po mamie, sama się do tego przyznaje. 400 na twoim koncie i uwaga, pytanie piąte i ostatnie. Grasz teraz o 1500. Jaki tytuł nosi książka, biografia, którą napisała Beata Kozidrak?
2: Beata?
3: I jeszcze?
1: No, bo mało.
2: Beata i ja? Beata i Baj?
1: Nie. Beata Gorąca Krew. To jest tytuł tej książki.
2: Mam tą książkę.
1: No i co poszło nie tak? Słuchaj, nic nie poszło nie tak. Tu musimy powiedzieć, bo teraz podliczymy.
3: Tak, liczymy. 100, 200, 300, 400. Słuchaczka tak. Kasia z Warszawy. Dzisiaj w zabawie 1500-100-900 wygrywa 400 zł i kubek Radia Złote Przeboje na pamiątkę.
1: Doskonale.
2: Dzięki pani Beacie znowu udało mi się coś wygrać, także super.
1: No i pięknie. No to jutro rano znowu zagracie o kasę. Zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam zgłaszacie się do zabawy 1500-100-900. A gdybyście chcieli spotkać się z Beatą Kozidrak, to dzisiaj w Radiu Złote Przeboje już o 12.30.
0: 1500-100-900.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
15: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
16: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
15: Vito. Twój dom. Twój styl.
16: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
15: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
16: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek Kolbrachtów.
17: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
18: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
17: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
19: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
23: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: I just a little bit, taką łezkę uroniliśmy z Shakinem Stevensem w radiu, złote przeboje na dzień dobry, bo fajnie, że mamy środę, ale szkoda, że nie piątek. No ale i tak było miło, dziękujemy za dzisiaj, kłaniamy się.
1: Dziękujemy za program poranny w dniu środkowym. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Żurkiewicz, a na dzięki fotelu, na którym niedawno jeszcze siedział Shakin Stevens, teraz siedzi Gosia Kościelnik. Czujesz to?
2: Absolutnie.
1: To jest pana Shakina fotel.
2: Aż cała drżę.
1: Jego imienia.
2: Shakin. No czuję, właśnie dlatego na nim usiadłam i zastanawiam się, kto jeszcze będzie siedział kiedyś w tym fotelu. Na pewno wam o tym powiemy. A teraz zapraszam na przedpołudnie z Radiem Złote Przyboje.

0: rzeczywiście możemy cieszyć się tym brzmieniem tego duetu do dzisiaj. Radio Złote Przeboje za 4 minuty, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowskiej. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki. Czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke. Nasz bestseller. Nowoczesny Qashqai. A może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowskiej przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj. Ilość aut ograniczona.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
11: Wiadomości z Zielonej Góry.
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. Most w Połęcku coraz bliżej. Umowa z wykonawcą projektu została podpisana. Niski poziom Odry przestanie być problemem dla mieszkańców gminy na terenie powiatu krośnieńskiego, mówi wojewoda Marek Cebula.
13: Na dzisiaj przy przeprawie promowej wygląda na przeprawę lokalną. Natomiast w momencie, kiedy będzie tutaj wykonany most, gwarantuję, że ruch tutaj, natężenie ruchu tak wzrośnie. Dlatego przy projektowaniu tego mostu bierzemy pod uwagę również ominięcie takiej miejscowości jak Połęcko i Maszewo.
12: Most będzie mieć długość blisko kilometra. Były marszałek województwa lubuskiego Marcin Jot został prawomocnie skazany za wykroczenie drogowe. Sąd okręgowy w Zielonej Górze rozpatrzył jego odwołanie od wyroku w pierwszej instancji. Uznał, że przyczynił się on do spowodowania kolizji na trasie S3. Utrzymał grzywnę, ale skrócił czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów z 1,5 roku do roku. A zielonogórzanie, którzy nie są w stanie samemu opłacić porady u prawnika, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy świadczonej w budynku Urzędu Miasta. Szczegółowy harmonogram magistra dopublikował w mediach społecznościowych.
11: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Wardecka. Jaka herbata jest najlepsza? Jaką dobrze pić na pobudzenie, a jaką na noc? Sprawdzamy to dziś, na dzień przed Międzynarodowym Dniem Herbaty. Na początek czarna herbata. Jakie ma właściwości? O tym Irmina Wałęga, tip baristka, fitoterapeutka i właścicielka herbaciarni.
15: Bogata jest w teinę. Bogata również w przeciwutleniacze, w tym flawonoidy, polifenole, czyli te substancje, których tak wszędzie szukamy, bo one działają bardzo prozdrowotnie na nasz organizm. Zawiera również olejki eteryczne i składniki mineralne. Odpowiednia jest dla wszystkich. Nawet dzieci mogą pić takie delikatne napary. Natomiast unikać powinny osoby wrażliwe na teinę.
14: A za godzinę powiem o herbacie turkusowej.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
12: Nie więcej niż 22 stopnie zobaczymy dziś na termometrach w Zielonej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 15, w drugiej części

0: Dnia pojawi się więcej chmur, a wieczorem, jak twierdzą synoptycy, może przelotnie pokropić, wiatr nie przeszkadza, podobnie jak ciśnienie, które wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro pogodnie, bez deszczu, a patrząc nieco dalej podczas weekendu w Zielonej Górze także sporo słońca.
1: Twoje radio Złote Przeboje.
2: A w przedpołudnie dzisiaj, we środę, wejdziemy sobie z przytupem takim rockowym Bon Jovi. Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozpoczęcie przedpołudnia. It's my life. Możemy sobie śpiewać razem, przynajmniej po cichu, jeśli będąc w pracy głośno nie możecie, ale jeśli możecie, nie żałujcie sobie. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, robota nie zając, więc troszkę porozmawiajmy. Wielu z nas ma swoje małe rytuały w pracy, bez których dzień w pracy po prostu się nie zaczyna. Często jest to kawa, spacer po biurze, 5 minut może udawania, że już się pracuje, przejrzenie jakiegoś Instagrama, no albo włączenie Radia Złote Przeboje, to też jest rytuał dla wielu z was. Dziękuję za to, że opowiadacie o tym. A może 10 przysiadów, bo to akurat jest mój rytuał. Zawsze robię 10 przysiadów, zanim siądę za konsoletą i dam się ponieść miksowaniu, mówieniu do was i odbieraniu telefonów. 10 przysiadów, no taki mam rytuał. Jakie wy macie swoje codzienne rytuały? W pracy jestem bardzo ciekawa tego, w jakich zawodach i jak różne są te codziennie powtarzane czynności. Oddam po 12 za najciekawszą odpowiedź z radością. Torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje, lnianą, pojemną. Jeśli nie chcecie dzwonić, wolicie mailem, proszę bardzo, robota@złoteprzeboje.pl, a telefon 22 44 i 30.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
8: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Reklama.

Przed nami jeden z najbardziej fascynujących głosów w historii muzyki. Publiczność pokochała go przede wszystkim za ciepłe i melancholijnie brzmiące ballady, które wyśpiewywał, a właściwie melorecytował głosem o wyjątkowej, niskiej, głębokiej barwie. Leonard Cohen do samego końca pozostał kawalerem, chociaż jego życie obfitowało w romanse. Nie brakowało też dramatycznych zwrotów. W połowie lat 90. zamknął się na 5 lat w buddyjskim klasztorze, ale zaczynał jako poeta i powieściopisarz. Pierwszy tom poezji opublikował w 1956 roku, a powieść Ulubioną grę w 63. Kariera literacka Cohena, chociaż nigdy się nie zakończyła, pozostała jednak w cieniu tej muzycznej kariery. Pierwszy tomik wierszy spotkał się nawet z przychylnymi recenzjami, wspominał Leonard Cohen, ale problem polegał na tym, że niewiele egzemplarzy się sprzedało. Radio Złote Przeboje, Dance Me to the End of Love.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
16: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
15: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
17: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Większość z nas w tej chwili pracuje i rozmawiamy sobie o naszych codziennych rytuałach w pracy, od których często te prace rozpoczynamy. Dla większości z nas to kawa, ale nie tylko, są różne rytuały. Dzwonicie.
1: Dzień dobry. Mam na imię Marzena, jestem nauczycielką i mój codzienny rytuał w pracy po przyjściu do mojej sali jest następujący. Otwieram okienka, przechadzam się między rzędami, podśpiewuję sobie i to tak od w zasadzie 33 lat.
2: Cześć, Beata. Moim rytuałem codziennym jest odliczanie do 10 przed drzwiami, przed wejściem do pracy. Mam tak denerwującą koleżankę.
0: O, to brzmiało tak, że chciałoby się ciebie przytulić. 2244 i 3 0. Jakie macie swoje codzienne rytuały w pracy? I w jakiej pracy? Oddam po 12, bo do 12 czekam na wasze telefony i na maile. Za najciekawszą odpowiedź naszą torbę na zakupy z logo radio Złote Przyboje. A jeśli wolicie mailem, można też napisać robota@złoteprzyboje.pl. 2244 i 3 0.
3: Robota nie zając.

0: Cheryl Cole w Radiu Złote Przeboje, która namawia do tego, żeby walczyć o tę miłość. Nie mamy tutaj czasu, żeby o tym dyskutować, czy warto, czy nie warto walczyć o miłość. Zostawmy to teraz, bo już za 4 minuty będzie 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
0: Wiadomości z Zielonej Góry.
9: Grzegorz Pałka, zapraszam. Lubuskie Centrum Onkologii powstanie w Zielonej Górze. Do tej pory omówiono szczegóły dotyczące umowy z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie budowy ośrodka z Funduszu Medycznego. To ważna inwestycja, zaznacza prezydent Zielonej Góry Marcin Pawierowski.
10: Dla mnie jako prezydenta miasta rozwój infrastruktury szpitala jest priorytetem. Dlatego wygospodarowałem te 30 milionów w budżecie. To była naprawdę operacja trudna, ale udało się te pieniądze znaleźć. Dzięki temu wpływa do miasta 300 milionów złotych. Budujemy profesjonalny szpital onkologiczny, który odpowiada na potrzeby mieszkańców.
9: Szacowany łączny koszt inwestycji to około 294 milionów złotych. Teraz o nieco mniejszej inwestycji, coraz bliżej, jest budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego przy Sulechowskiej. Miasto pozyskało na ten cel blisko 3,5 miliona. To dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a całkowita wartość inwestycji przekracza 8,5 miliona złotych. Wraz z początkiem czerwca ponownie działać będzie przychodnia przy Obywatelskiej w Kożuchowie. Placówka zostanie przejęta przez nowy podmiot, dzięki czemu opieka medyczna będzie mogła być nadal świadczona w tym samym miejscu.
0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. Jaka herbata i dla kogo będzie najlepsza? Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd naparów herbacianych. Mówiłam już o herbacie czarnej, teraz przyjrzymy się herbacie turkusowej. Opowiada o niej Irmina Wałęga, tibaristka, fitoterapeutka i właścicielka herbaciarni.
12: Turkusowa herbata, czyli ulung, to jest herbata pomiędzy herbatą czarną a herbatą zieloną. Herbata zielona nie jest oksydowana, herbata czarna jest fermentowana, a ulung jest tak pomiędzy. W ulungach znajdziemy zarówno takie nuty kwiatowe przy niskiej oksydacji, ale takie też bardziej konkretne aromaty karmelowe, jeżeli jest oksydowana na poziomie 80%. Ma cały zestaw polifenoli.
11: I jest uznawana za jedną z najzdrowszych herbat na świecie. Za godzinę posłuchajcie o zielonej i niebieskiej herbacie.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
9: Do wieczora może przelotnie pokropić. Synoptycy prognozują pochmurne niebo z opadami. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Dziś w Zielonej Górze 22 stopnie, jutro już pogodnie bez opadów. Patrząc nieco dalej, podczas weekendu warunki także bardzo dobre. Synoptycy prognozują powyżej 25 stopni, a jutro 22.
0: Twoje radio Złote Przeboje.
13: Zaczniemy tę godzinę z wielkim przebojem z 98 roku i to będzie kult, który cieszy się z tego, co dzieje się w domu, gdy nie ma w nim dzieci. Można sobie podśpiewać, oczywiście, jeśli tylko praca.

11.08 przed nami w Radiu Złote Przeboje, cudowna Shade, która unika pośpiechu, praktykuje wyciszenie, które pomaga jej się skupić na tym, co autentyczne w życiu, i zamiast natłoku bodźców wybiera ciszę i kontakt z naturą. Ona tak właśnie wygląda i tak właśnie śpiewa. Z perspektywy występów na żywo, rytuałem Shade jest celebrowanie ciszy i przestrzeni przed koncertem i w ogóle w muzyce, bo jej ruchy na scenie są też bardzo oszczędne i wyważone, i zamiast jakiejkolwiek żywiołowej choreografii Shade wykorzystuje takie delikatne gesty i półuśmiechy. Jej rytuałem to jest też wczesne udawanie się w świat snu, szczególnie gdy nazajutrz ma koncert. A jakie są wasze rytuały w pracy? Dziś o tym sobie rozmawiamy w naszym cyklu Robota nie zając. Już było odliczenie do 10 przed drzwiami pracy, spacer po klasie, otwieranie okien, 2, 2, 4, 4 i 3, 0. A teraz Shade.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
14: Jak tak, to Allegro.

0: Robota nie zając.
1: Więc rozmawiamy sobie. Wielu z nas ma swoje małe rytuały, bez których dzień w pracy po prostu się nie zaczyna. Ale muzycy też. Elegancko z pewnością czuł się każdorazowo przed koncertem Robert Plant, bo może niekoniecznie tego można się spodziewać po rockowym muzyku, ale Plant miał w zwyczaju, miał taki rytuał, prasować swoje koszule przed wejściem na scenę. I mówił, że prasowanie mu pomaga odpowiednio nastroić się przed występem. Zawsze miał deskę do prasowania w swoim pokoju, w swojej garderobie, zanim wyszedł na scenę. 2244430, dzwonicie, Krzysztof.
2: Mój codzienny rytuał to jest wejście do biura, odpalenie radia na kanale Radio Złote Przeboje, odpalenie komputera, przejrzenie maili, poprowadzenie odprawy, a reszta już się sama potoczy.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję w imieniu całego Radia Złote Przeboje za część twojego rytuału codziennego, włączanie Radia Złote Przeboje. Jakie wy macie swoje codzienne rytuały w pracy? Tuż po 12 podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki. Oddam za najciekawszą odpowiedź torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje, lnianą i pojemną. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie, bo się nią tam cieszę. 2244 i 30.
0: Robota nie zając.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
13: Sponsorem programu jest...

Codziennie o 12.30 mamy przyjemność słuchać rozmowy z Beatą Kozidrak. Z Beatą, która ma swój autorski program w niedzielę od 12 do 14. No a poza tym można całego długiego wywiadu, bardzo ciekawego, posłuchać na naszym kanale na YouTubie Radio Złote Przeboje. A codziennie właśnie o 12.30 Beata w krótkiej rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o kolejnych swoich wielkich przebojach, o historiach z nimi związanych. Wczoraj opowiadała o wyjątkowej piosence w jej karierze, Rzeka Wspomnień, bo to jest jedyna piosenka, do której Beata mi napisała sama tekstu. A o czym będzie dzisiaj o 12.30? Poczekajmy razem.

0: Kasia Kowalska chce zatrzymać ten czas i to był jej wielki przebój, cover z 1999 roku. Za 4 minuty będzie południe, zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks.

0: testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
6: Reklama.
7: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
8: Wiadomości z Zielonej Góry.
9: Grzegorz Pałka, zapraszam. Rekrutacja uzupełniająca do gminnych przedszkoli w Świdnicy startuje 1 czerwca. Ze szczegółami zapoznała się Justyna Rudzka.
10: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej imienia Pitiskusa w Słonem dysponuje 10 wolnymi miejscami. Przedszkole publiczne w Świdnicy 4. Wnioski o przyjęcie do placówki można składać do 15 czerwca.
9: Dokumenty dotyczące naboru oraz szczegółowy harmonogram znajdują się na stronie internetowej Podzielonogórskiej Gminy, a do końca maja nowosolscy urzędnicy poznają raport zawierający szczegółową ocenę obecnego systemu strefy płatnego parkowania. Eksperci przeprowadzili badania ankietowe oraz analizy dotyczące m.in. natężenia ruchu i stopnia zajętości miejsc w strefie. Po otrzymaniu raportu planowane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego autorzy audytu przedstawią wyniki analiz i będą odpowiadać na pytania dotyczące proponowanych zmian. Zielona Góra natomiast przygotowuje program polityki senioralnej i zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet, a dotyczą potrzeb i oczekiwań osób w wieku 60+. Szczegóły znajdziemy w internecie.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje zabieram Was w świat herbat. Była już mowa o herbacie czarnej i turkusowej, przed nami jeszcze niebieska i zielona, a opowiada o nich Irmina Wałęga, tibaristka, fitoterapeutka i właścicielka herbaciarni.
12: Mamy herbatę niebieską, czyli klitorię ternateńską, no i herbatę zieloną, która różni się od klitorii, no przede wszystkim tym, że klitoria to kwiat, bardziej klasyfikujemy ją jako zioło, natomiast herbata zielona, no to pochodzi już z Camellia sinensis, czyli jest herbatą właściwą.
11: Zielona herbata pomaga schładzać organizm, ale przede wszystkim detoksykuje, a najlepiej detoksykuje matcha.
12: Sproszkowana japońska herbata, którą spożywamy w formie proszku, czyli cały liść, nie tylko napar. I ona właśnie spośród wszystkich zielonych herbat jest największym źródłem antyoksydantów.
11: Za godzinę opowiem o czerwonej herbacie oraz rooibos.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
9: Warunki meteo w regionie lubuskim będą się zmieniać. Do wieczora może przelotnie pokropić. Wiatr nie przeszkadza, a termometry w Zielonej Górze pokażą dziś do 22 stopni. W nocy nie mniej niż 15. Spójrzmy trochę dalej, na przykład na najbliższy weekend. Zdaniem synoptyków nad regionem lubuskim nie zabraknie wtedy sporej ilości słońca i wysokiej temperatury. Ta przekroczy 25 stopni.
8: Twoje radio Złote Przeboje.
7: 2 minuty po godzinie 12, no to już wchodzimy sobie w popołudnie, w środeczku tygodnia. Europe i The Final Countdown z roku 86, tak zaczniemy tę godzinę. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek nas słuchacie, a mam od Was sygnały z całej Europy, nie tylko z Polski. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: 12:09. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie w naszym cyklu Robota nie zając, więc można zawsze króciutko porozmawiać o codziennych rytuałach w pracy. No i adres robota@złoteprzeboje.pl. Dziś przyjął maile od Was również w dużej liczbie. I Andrzej z Rzeszowa pisze tak: jestem mechanikiem. Przed pierwszym autem muszę wypić kawę oparty o maskę samochodu, inaczej auto nie czuje respektu. A to ładne podejście. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i całe Twoje miasto. Ula z kolei z Bydgoszczy napisała tak: w urzędzie codziennie rano ostrzę ołówki, mimo że od lat wszystko robię na komputerze. Po prostu lubię ten dźwięk. Uspokaja mnie i przenosi do czasów tych świetnych lat 80. i 90. No Ula, o to właśnie chodzi, to jest właśnie to, żeby nas wszystko przenosiło do naszych ukochanych lat, głównie jeśli chodzi o lata w muzyce. Piękny ten Twój rytuał. Przytulam dla Ciebie nasza torba na zakupy z logo Radia Złote Przeboje. Wszystkim Wam dziękuję i za telefony, i za maile, i zostajemy w pracy. Jutro znowu od rana powtórzymy swoje ulubione, codzienne rytuały. Robota nie zając, teraz 11 minut po 12, a dosłownie za 20 minut będziemy już słuchać kolejnej rozmowy z Beatą Kozidrak. Ciekawe, o której pięknej piosence i wielkim przeboju opowie dzisiaj.
0: Robota nie zając.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę.

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Już czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak, Radio Złote Przeboje. Zbliżamy się do 12.30.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Z Beatą Kozidrak. Przez cały maj spotykamy się w radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
3: Tak, prawda? Tak, ja się naprawdę zadomowiłam.
2: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
3: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, siedzę i myślę. Co robisz? No, siedzę i myślę.
2: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
3: Nie, to było niezwykłe miejsce. Miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem było, aby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
2: Jakieś... Trzech ukryte jak do Danii.
3: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio. Takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
2: Czy to było studio, resort and spa?
3: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogłam skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taka było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium, no wszystko co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
2: No to gramy w radiu Złote Przeboje.
3: No to gramy.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.
3: Poczekaj, siedzę i myślę.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
14: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
15: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
18: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
17: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
19: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
20: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
21: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
22: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Mieczysław Szcześniak, Zetytą Górniak. W połowie lat 80. Mieczysław odniósł swój pierwszy duży sukces na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu z utworem Przyszli o zmroku. Zdobył nagrodę imienia Anny Jantar. Potem przyszły kolejne dowody uznania, m.in. bursztynowy słowik na festiwalu w Sopocie w 89 roku, trzy Fryderyki. W dorobku ma też duet z Kają, z Andrzejem Piasecznym, z Kubą Badachem, Andrzejem Lampertem, Basią Trzetrzelewską, a jednak największą popularność przyniósł mu właśnie ten duet z Edytą Górniak i Dumka na dwa serca. Teraz w Radiu Złote Przyboje Bad Boys Blue.

to Nowhere, pociąg donikąd, jednak dowiózł nas niemal do godziny 13, za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości, te istotne i sprawdzone, dotyczące tego, co dzieje się w Polsce i na świecie. Posłuchajmy teraz w radiu Złote Przeboje, a potem jeszcze prognoza pogody.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.

0: wątroba.
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
5: Zbliża się 13 czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Protest rolników w centrum Warszawy. Protestujący idą z placu Zamkowego. Węgierski premier dziś w Warszawie, już po rozmowie z Donaldem Tuskiem. MSZ odradza podróże do niektórych krajów afrykańskich z powodu epidemii wirusa Ebola. Dorota Wartycka. Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski zaczęli protest w Warszawie. Manifestacja organizowana jest przez Solidarność. Protestujący chcą odrzucenia unijnej polityki klimatycznej, która według nich prowadzi do wysokich rachunków.
7: Drożeje paliwo, drożeje prąd. W ubiegłym roku płaciłem 160 parę złotych za prąd, a teraz 198 w lato.
6: W związku z protestem zamknięte zostały niektóre ulice w centrum Warszawy. Autobusy pojechały trasami objazdowymi. O wzajemnych relacjach, współpracy w Unii Europejskiej, a także kwestiach bezpieczeństwa i obronności rozmawiali premier Donald Tusk i szef węgierskiego rządu Peter Modzior, który jest z wizytą w Polsce.
8: Nie lubię górnolotnych sformułowań ani patetycznych słów, ale twoje historyczne zwycięstwo to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, to także znak nadziei dla milionów ludzi, że demokracja, przyzwoitość, moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy.
6: Węgierski premier jest u prezydenta Karola Nawrockiego, a przed wylotem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, odwiedzi jeszcze Sejm i Senat.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Polskie MSZ odradza podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem wirusa Ebola w tym regionie. Doniesienia o wystąpieniu wirusa w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się w piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju od kwietnia. Niemal połowa, bo ponad 40% Zetek i 46% milenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty, wynika z badania firmy Deloitte. Ankietowanych pytano również, co jest ich największą obawą i najczęściej były to koszty życia. Ponad połowa Zetek i milenialsów twierdzi, że ze względu na finanse opóźnia plany związane m.in. z założeniem rodziny. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada nowe przepisy dotyczące półprzewodników i sztucznej inteligencji. Chodzi m.in. o chipy i rozwój chmury. Przepisy mają wzmocnić przemysł technologiczny Unii Europejskiej i zwiększyć jego konkurencyjność wobec USA i Chin. Pierwsze unijne przepisy w sprawie chipów mające zachęcić do ich produkcji w Europie Unia przyjęła w 2023 roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd herbat, która jest odpowiednia na noc, która na rano i jakie mają właściwości. Mówiłam już o czarnej, zielonej, turkusowej i niebieskiej. Teraz czas na czerwoną, ale jeszcze wcześniej rooibos, która z czerwoną bywa mylona, a pochodzi z czerwonokrzewu afrykańskiego. Tłumaczy Irmina Wałęga, tibaristka, fitoterapeutka i właścicielka herbaciarni.
9: Rooibosy uwielbiam ze względu na ich smak i ze względu na takie bardzo uspokajające właściwości. W zasadzie już małe dzieci mogą rooibosa pić. Działa rozkurczowo, rozluźniająco, uspokajająco, łagodząco. Używamy naparu również do przemywania ran. Bardzo ładnie ściąga rany.
5: I nie pobudza, w przeciwieństwie do herbaty czerwonej, czyli puer, która jest już herbatą właściwą.
9: Puer pobudza, ale również działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o układ trawienny. Przyspiesza spalanie tłuszczy. Są nawet badania, które pokazują, że takie regularne spożywanie puera pomaga zgubić od 3 do 10 kg.
5: O naparach ziołowych powiem za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Dzisiaj po południu w całej Polsce ciepłe i majowe, bo od 20 do 23 stopni. Najcieplej w Bydgoszczy, chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, tam do 19 stopni. Na północy i na zachodzie dzisiaj może popadać deszcz. Jeżeli należycie do tych słuchaczy Radia Złote Przeboje, którzy oprócz największych przebojów lat 80. i 90. lubią również zagadki, konkursy, wygrane, no to dobrze by było, żebyście byli blisko radia. Teraz, znaczy za chwilkę, albo później też. Nic nie sugeruję?

Konkurs, zabawa. Mamy dla Was zagadkę jak co dzień i zaczynamy właśnie teraz. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrek, naszą prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, której możecie posłuchać chociażby w niedzielę od 12 do 14, kiedy ma swój autorski program i codziennie o 12.30 w kolejnej rozmowie. Ale wracamy do konkursu. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie Radia Złote Przeboje. Na Wasze telefony z odpowiedziami czekamy do godziny 17 i pół godziny później będzie już dzisiejszy zwycięzca na antenie. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Dobrze. Dzisiaj pytam Was o jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, który ma na koncie mnóstwo złotych przebojów. 2-2, 4-4 i 3-0. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje? Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybieramy te z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Lato.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD w Białkowski. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Lion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD w Białkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.

40 po pierwszej to jest teraz, bo jest 13.30, a świat obiegła wiadomość, no już ze 2 lata temu, o odmładzającej szczepionce opracowanej przez naukowców z Japonii. To nie jest żart, cały czas jest ona udoskonalana, ale zanim naukowcy opracują eliksir młodości, to warto pamiętać, że niemało można zdziałać we własnym zakresie ciągle jeszcze. Podkreśla się, że ćwiczenia, jeśli ktoś to robi regularnie, to cały czas pozbywa się zniszczonych mitochondriów. Miasto naszego ciała staje się pełne sprawnych nowych aut, mówi profesor Zyn Jan. Wiecznie młodzi.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.ksse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Sealion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przejdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.

0: Popołudnie z Radiem Złote Przeboje. W naszej zabawie, naszym konkursie pierwsza podpowiedź już za nami. Kolejną będzie miał dla was już Tomek Brel, który teraz obejmuje królestwo DJ-a. Czeka was popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. Dziękuję za dziś. Jutro znowu się usłyszymy tuż przed 10. Dobrego popołudnia, Gosia Kościelniak, a teraz już Tomek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Królestwo DJ-a, jak to pięknie zabrzmiało. No to dobrze, będę niósł to berło. Atrakcji będzie co niemiara, będą podpowiedzi, będą goście. No i będzie fajnie. Zaczynamy.

0: Absolutnie pięknie. Maria Montel w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która ma na swoim koncie pewien bardzo niezwykły incydent, tak to powiedzmy, towarzyski. O tym incydencie na pewno wam opowiem jeszcze dzisiaj po godzinie 14. A za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje, sprawdzimy też pogodę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kamper spakowany?

0: kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
1: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
4: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: To już prawie 14 w kalendarzu 20 maja, środa. Czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. W naszym studiu ponownie Dorota Wardecka.
6: Związkowcy z całej Polski protestują w Warszawie. Młode warzywa tanieją z dnia na dzień. Niewielkie spadki jutro na stacjach paliw, znamy już ceny maksymalne. W Warszawie trwa protest związkowców. Przyjechali z całego kraju, ale to nie tylko rolnicy. Są także m.in. górnicy przeciwni nowej regulacji dotyczącej handlu emisjami.
7: Zielony Ład
8: do wyrzucenia!
9: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. W zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa.
6: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Związkowcy idą z Placu Zamkowego. Za godzinę powinni być przed Sejmem. Rozpędza się sezon nowalijek na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym. Są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
10: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę, obecnie w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki 4, 5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek, rabarbar około 8 zł za kilogram.
6: Wśród szybko taniejących warzyw są też ogórki na wysyp truskawek i ich niższe ceny. Trzeba poczekać co najmniej do końca tygodnia. A jutro czekają nas niewielkie spadki na stacjach benzynowych. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,50. W przypadku benzyny 98 cena nie może przekraczać 7,06 zł, a oleju napędowego 6,97 zł.
1: To są wiadomości Radia Złote Przyboje.
6: List ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry jest, ale nadal nie został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Jak przekazał minister sprawiedliwości, trwa oczekiwanie na ruch śledczych, a sam list nie oznacza rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej.
11: Umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
6: Prokuratura przesłuchała Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika, w której Ziobro został komentatorem z USA. Według prokuratury na większość pytań nie odpowiedział. Cristiano Ronaldo po raz szósty w karierze zagra na Mistrzostwach Świata. 41-latek znalazł się w kadrze Portugalii na Mundial i będzie oczywiście kapitanem kadry. Michał Waszkiewicz.
12: Puchar Świata to jedno z niewielu trofeów, którego Cristiano Ronaldo w swoim dorobku nie ma. Wygrywał z Portugalią Euro, ale na Mundialu dotarł najdalej do półfinału. Na swoim pierwszym 20 lat temu. Bo 41-latek, który wciąż jest w niezłej formie, pojedzie na swoje szóste Mistrzostwa Świata.
6: Na Portugalia na Mundialu zagra w grupie z Demokratyczną Republiką Konga, Uzbekistanem i Kolumbią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardecka. Międzynarodowy Dzień Herbaty jutro, a my dziś w Radiu Złote Przeboje robimy przegląd herbat. Oprócz czarnej, zielonej, niebieskiej, turkusowej i czerwonej są jeszcze herbaty ziołowe, czy bardziej napary. Na przykład z rumianku, mówi Irmina Wałęga, tibaristka, fitoterapeutka i właścicielka herbaciarni.
13: Rumianek, który zawiera i flawonoidy, i laktony, i kumaryny, olejki eteryczne, wykazuje mnóstwo takich właściwości właśnie przeciwzapalnych, rozkurczowych, łagodzi ból, jest bardzo dobry na problemy trawienne, na stres.
6: I kolejny napar ziołowy warty polecenia?
13: Czystek pomaga oczyścić organizm, sprzyja takiej głębokiej detoksykacji, wzmacnia odporność, hamuje objawy alergiczne, usuwa wolne rodniki, łagodzi trądzik.
6: Naparem z czystka można też przemywać miejsca zmienione chorobowo.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Do końca dnia najwięcej chmur będzie na zachodzie i północnym wschodzie, na pozostałym obszarze dość pogodnie. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

pojawią się również burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 20 w centrum i na zachodzie, do 23 w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. No proszę bardzo, nie dalej jak wczoraj mówiłem, że pogoda chyba wychodzi na prostą i miałem rację, no tak trzymać. Prognoza muzyczna u nas również wspaniała, zespół Mysłowic za kilka minut. Pojawi się też niezwykły duet, Jakin Stevens i Bonnie Tyler. No a teraz zespół, którego członkowie wpadli podobno na siebie przypadkiem w pewnym sklepie przed laty. No i tak od słowa do słowa powstał zespół Pet Shop Boys.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. Środowe popołudnie, no a ja obiecałem pewną niezwykłą historię, która przydarzyła się Marie Montel, która śpiewała w Radiu Złote Przeboje kilka minut temu. Marie Montel oczywiście wszyscy znamy ze słyszenia.

Z jednej strony Maria Montel ma na swoim koncie 9 płyt, ale znamy ją no chyba tylko z tej jednej piosenki, która swego czasu była tak popularna, że doczekała się nawet wersji w języku mandaryńskim. Przez krótki czas Maria Montel była dziewczyną obecnego króla Danii, Fryderyka X. No ale jeszcze bardziej zadziwiająca jest historia spotkania przez króla Danii swojej obecnej żony, bo podobno przedstawił się jej jako Fred z Danii, a ona przez długi czas nie zdawała sobie sprawy, z kim siedzi przy stoliku. No, kobietę należy zaskoczyć od czasu do czasu.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Lion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przejdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.

0: Takie duety zdarzają się chyba raz na pokolenie. Shaking Stevens i Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Z pewnością raz na pokolenie, albo nawet i rzadziej, zdarza się gwiazda, która na muzycznej scenie osiągnęła właściwie wszystko, co było do osiągnięcia. Beata Kozidrak, nasza nowa redakcyjna koleżanka, chyba mogę tak powiedzieć, no bo w końcu codziennie Beata Kozidrak serwuje nam historię a propos przebojów lat 80. i 90., a w niedzielę ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji z Beatą Kozidrak szukamy dzisiaj pewnej tajemniczej rzeczy. Pierwsza podpowiedź już nam się pojawiła, no ale jakby to powiedzieć, nie przyniosła ona rozwiązania.
1: Dzień dobry. Myślę, że może chodzi to o zespół Czerwone Gitary.
2: Nie o to nam dziś chodzi.
0: Dlatego teraz pora na podpowiedź numer dwa. Proszę bardzo, nazwę zespołu, którego dzisiaj szukamy, stworzyły pierwsze litery imion jego członków. No i powinno być prościej, prawda? Zapraszam w takim razie 22 44 30. Odpowiadając na pytanie, nie zapomnijcie też dodać jednej bardzo ważnej rzeczy. Za co kochacie Radio Złote Przeboje? Tu liczy się pomysłowość i dobry humor. Gorąco zapraszam. Finał zabawy w okolicach 17.30, a do zdobycia zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów do słuchania wszędzie. Zbigniew Odecki teraz.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
15: Rossmann. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alirbank.pl.
19: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD w Jałkowskim. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Lion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD w Jałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Mam nadzieję, że to nie była prorocza piosenka. A propos pogody, Jermaine Jackson i Pia Zadora w radiu Złote Przeboje When the Rain Begins to Fall, czyli kiedy zaczyna padać. Pogodę na pewno sprawdzimy już za kilkanaście minut, tuż po wiadomościach o 15. A Pia Zadora, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest dowodem na to, że nasi są naprawdę wszędzie. No bo nim pojawiło się w show biznesie nazwisko Zadora, wcześniej brzmiało ono bardzo swojsko Zadorowski. Środowe popołudnie, to Radio Złote Przeboje, teraz Frankie Goes to Hollywood, piosenka, która przed laty wywołała niemały skandal. W czasie premiery pewien brytyjski DJ zaczął czytać okładkę, gdzie był tekst, stwierdził, że tekst jest okropny i po prostu ją wyłączył.

0: Frankie Goes to Hollywood w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 15. A w naszym studiu ponownie Dorota Wardecka z najnowszymi wiadomościami. Z tego co widzę, to będzie bardzo ekologicznie.
1: Będzie ekologicznie, bo możemy się chwalić. Kolejne polskie miasto wdraża taki ekologiczny sposób na koszenie trawy, a w zasadzie obgryzanie. To znaczy będzie zdrowo, ale według mnie jest też dużo jeszcze walorów na przykład dla dzieci, które będą obserwowały kozy i owce na trawnikach w mieście. Które to miasto? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
4: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.

0: B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Sprawdzonych Wiadomości Radia Złote Przeboje. W naszym studiu ponownie Dorota Wardecka.
3: Protest Solidarności dotarł już przed budynek Sejmu. ABW zatrzymało 3 osoby podejrzane o szpiegostwo. Kolejne polskie miasto wynajmie kozy i owce do koszenia trawy. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
4: Co sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać?
5: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację, która będzie wynikać z sytuacji z Zielonego Ładu.
3: Demonstracja doszła już przed Sejm. W tym rejonie spore utrudnienia w ruchu. Decyzje, które zapadają za oceanem, mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Polsce, mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz po spotkaniu z generałem Christopherem Mahonejem. Wszystko po tym, gdy Pentagon oficjalnie ogłosił, że redukuje liczbę wojsk w Europie do tej sprzed inwazji Rosji na Ukrainę.
6: Tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską. Po to są dzisiaj spotkania ministra Tomczyka i ministra Zalewskiego, żeby kontynuować ten dialog na poziomie wojskowym.
3: W Polsce jest teraz około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. 8 lat więzienia może grozić Polakom podejrzewanym o szpiegostwo. ABW aresztowało 3 mężczyzn, którzy mieli prowadzić działania szpiegowskie na rzecz Rosji.
7: Zarzuca się im m.in. czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
3: Mężczyźni mieli m.in. zdobywać informacje na temat rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: WHO ogłasza międzynarodowy alert w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. MSZ odradza wyjazdy w te regiony, a rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski przypomina.
8: Poziom higieniczny, sanitarny czy poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim odbiega on znacząco od tego, co znamy z Europy. Dlatego też każda podróż do innej strefy klimatycznej powinna być odpowiednio wcześniej zaplanowana.
3: A Czechy przygotowują się teraz na przyjęcia Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Pacjent, który miał kontakt z wirusem podczas pobytu w Afryce, trafi do specjalistycznej kliniki w Pradze. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki w Krakowie. Owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
3: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bozów owce i kozy będą obgryzały trawę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
10: Grzegorz Małka, zapraszam. Na dużym ekranie grana jest m.in. historia Michaela Jacksona. Oprócz życia prywatnego, film przywołuje też jego najsłynniejsze występy z początków solowej kariery, a całość można obejrzeć w zielonogórskim Cinema City. Pod koniec maja na dużej scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze grana będzie Legenda o przyjaźni, magiczny lalkowy spektakl teatralny dla dzieci i całych rodzin, który zaprasza widzów w daleką, skutą lodem krainę północy, miejsce, gdzie natura żyje własnym rytmem, a dawne opowieści wciąż rozbrzmiewają w dźwiękach bębnów i pieśni. Kolejne wydarzenie, podczas którego komicy testować będą nowe żarty, odbędzie się w zielonogórskiej Café Noir. To już dzisiaj. Jeśli chcecie być pierwsi, którzy usłyszą nowości, warto wybrać się na ten stand-up. Na scenie m.in. Ewa Stasiewicz, Wojtek Kamiński, Janusz Pietruszka. Nie zabraknie też początkujących komików, a wszystko rozpocznie się punktualnie o godzinie 19.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Najwięcej chmur będzie dzisiaj na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się również burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 20 w centrum i na zachodzie, do 23 w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. A w tak zwanym międzyczasie sprawdziłem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca maja wszędzie powyżej 20 stopni, nawet 26 znalazłem, proszę bardzo. 4 minuty po 15, popołudnie pełne gwiazd. Czasami okazuje się, że artyści, którzy osiągnęli na muzycznej scenie niemało,

są wyjątkowo skromni, tak jak Rick Astley. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, no i Rick Astley przyznał, że nie jest dobrym muzykiem, ale gdyby go zamknąć na dostatecznie długo w pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno coś stworzy. No i tak też powstała jego ostatnia płyta.

Bratanki w kinie w Lublinie w Radiu Złote Przeboje. No, w kinie w Lublinie pewnie nieraz można było spotkać Beatę Kozidrak, która tam właśnie przyszła na świat, to znaczy nie w kinie, a w Lublinie. Zresztą Lublin, no nie ma co ukrywać, to miasto, które wyjątkowo się odznacza na polskiej mapie, jeżeli chodzi o liczbę gwiazd na metr kwadratowy. No dobrze, a propos Beaty Kozidrak, to przypominam, razem z Beatą szukamy pewnej tajemniczej rzeczy. Dwie podpowiedzi już za nami, na pewno przed finałem, który o 17:30 pojawi się jeszcze jedna podpowiedź, dlatego warto słuchać nas bardzo uważnie. A jeżeli już wiecie, o czym mówiła Beata Kozidrak, no to zapraszam 22 44 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Pamiętajcie, żeby dodać też, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Foreigner teraz w Radio Złote Przeboje, a za kilka minut spotkamy się z Marzeną Rogalską na tak zwane ploty.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
12: Marian, A więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, Trasa Północna 35.

0: Pięknie, Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście z dziennikarskiego obowiązku sprawdziłem, co słychać na jej Instagramie. Powiem szczerze, nie wiem, ile ona ma fryzur, ale na każdym zdjęciu jest inna. Marzena Rogalska podobno też liczyła i się nie doliczyła.
1: Nie doliczyłam się, ale wiesz, jeśli chodzi o Jennifer Lopez, to my dziewczyny ją uwielbiamy. My ją kochamy w każdym wydaniu i my chcemy być takie jak ona, bo Jennifer Lopez jest bezczelna, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, że wiesz, po 50 kwitnie, coraz lepiej wygląda. I to jest tak budujące i inspirujące, że każda z nas chce być Jennifer Lopez. No już, no.
0: No, my też jesteśmy po 50 i też kwitniemy, prawda?
1: Ale to zdecydowanie, bo ja się wzoruję na Jennifer Lopez, a ty masz jakiegoś... A, okej, okay, nie, no to w porządku. A co mi zagrasz, Tomciu?
0: Jason Donovan może być?
1: No, i tu ruszyły wspomnienia jak lawina. Ty mnie ograj tak.
0: Proszę
1: więcej.
0: Bardzo, gramy.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Przeminęło z wiatrem, nędznicy, Lombard, życie pod zastaw albo po prostu Armagedon.
3: Jutro porównamy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

Pięknie, Suzy Quatro w Radiu Złote Przeboje i Chris Norman w środowe popołudnie. Niespełna 10 minut pozostało do godziny 16. O 16 pogoda. Sprawdzałem prognozy długoterminowe. No i pięknie to wygląda. Do końca maja przynajmniej teoretycznie temperatura w dzień nie spadnie poniżej 20 stopni. Miejscami ma być nawet 26, czyli to, co chyba wszyscy lubią najbardziej. Jeszcze przed wiadomościami między innymi Madonna, która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie po jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No trzeba mieć fantazję, jak to ktoś ładnie powiedział, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba jednak mieć pieniądze.

0: Fantastyczna Donna Summer w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości. Dorota Wartecka już jest. Co będziesz miała ciekawego?
1: 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle chce płacić pewne polskie miasto, które o tym w wiadomościach Radia Złote Przyboje o 16.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów.

0: zostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Na każdym dokładnym zegarze powinna być już 16 w kalendarzu 20 maja, środa. Czas na sprawdzone wiadomości. Radia Złote Przeboje, w naszym studiu ponownie Dorota Wardecka.
4: Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanych o szpiegowanie na rzecz Rosji. W górach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko będzie płacił rodzicom Sosnowiec. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. Prokuratura podała szczegóły na temat zatrzymania przez ABW 3 mężczyzn. Usłyszeli zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Podejrzani dopuszczali się też działań o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym. Udzielali informacji o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
4: Mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu. Otwieramy nowy rozdział w naszych relacjach. Przekonują premierzy Polski i Węgier. Donald Tusk i Peter Modzior w Warszawie rozmawiali dziś m.in. o wspólnych interesach i inicjatywach. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Peter Modzior wspólne wystąpienie z Donaldem Tuskiem rozpoczął od znanej frazy.
7: Polak-Węgier, dwa bratanki.
6: Nawiązał też do używanego w węgierskiej polityce powiedzenia: przyjeżdża ekspres z Warszawy, dotyczącego zmian, które najpierw zachodzą w polskiej stolicy, a następnie w Budapeszcie. Co jest oczywistym nawiązaniem do odsunięcia od władzy PiS-u w 23 roku i niedawnego zwycięstwa Tisy z Fideszem Viktora Orbana.
4: A z Warszawy węgierski premier pojechał już do Gdańska. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
4: Andrzej Poczobut od 2023 roku przebywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został uwolniony w zeszłym miesiącu.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają daternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza, że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
10: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
4: Mówi Tomasz Zając z TPN-u w Tatrach. W ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu. Sosnowiec chce wprowadzić maluszkowe, mające zachęcić do rodzenia dzieci. To nowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, które otrzymywaliby rodzice, gdy urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
11: Uchwała, jak tylko się uprawomocni, to te środki będą trafiały na konta rodziców.
4: O maluszkowe będą mogli starać się rodzice, którzy wraz z dziećmi mieszkają w Sosnowcu i mają ważną sosnowiecką kartę miejską.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. Drzewo Magii to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek dla najmłodszych autorstwa Enid Blyton. Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzki na odległą angielską prowincję. Okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Film grany jest w kinie Cinema City w Zielonej Górze. A Dni Sulechowa potrwają do 29 maja. W sobotę na scenie Perfekt. W programie też m.in. Festiwal Bonsai. Dzień wcześniej, 28, w zielonogórskiej Café Noir stand-upowy program zagra Damian Kubik. To opowieść o relacjach, absurdach dorosłego życia i sytuacjach, w których każdy z nas choć raz się znalazł bez zbędnych filtrów, z dużą dawką autentyczności i trafnych puent. Start o 19.
9: Twoje radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: W nocy dość pogodnie, tylko na zachodzie i północy oraz lokalnie w centrum zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro nieco więcej chmur, po południu przelotny deszcz, miejscami zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie burze. A na termometrach od 17 stopni w rejonie Szczecina przez 20 w centrum do 23 w Tarnowie. Gorąco, jak słyszeliśmy w prognozie pogody w Tarnowie. Gorąco też, jeżeli chodzi o finał konkursu z Beatą Kozidrak, bo za kilka minut pojawi się na pewno kolejna podpowiedź. No a finał po godzinie 17.30. Wtedy to wręczę komuś zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Muzycznie też wszystko gra. Culture Club za kilka minut, a teraz...

0: Zespół Country Club w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora na kolejną podpowiedź w zabawie z Beatą Kozidrak. No tym bardziej, że ostatnia podpowiedź, mam takie wrażenie, że zamiast wyjaśnić wszystko, wprowadziła jednak trochę zamieszania.
1: Dzień dobry. To jest zespół ABBA. Chodzi o zespół ABBE.
0: No dobrze, to teraz w takim razie będzie podpowiadać sama Beata Kozidrak i wszystko powinno być już jasne.
2: Zespół, o którym mowa, tworzy od samego początku.
0: No to co, zapraszam w takim razie 22 44 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, nagrajcie poprawną odpowiedź. Nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. O 17.30 będę dzwonił z bardzo dobrymi wiadomościami, no i przede wszystkim z prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne, sam bym takie chciał mieć.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Kombi nie ma zysku w Radiu Złote Przeboje. Trochę a propos, w tym tygodniu w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć próbujemy trochę zaoszczędzić na wakacyjnym wyjeździe. No i dzisiaj kolejna garść dobrych rad.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj rozważania pod tytułem co bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o wakacyjny wyjazd do Chorwacji czy też Włoch. Samolot czy samochód? Wszystko zależy od liczby osób i stylu podróżowania. Dla jednej lub dwóch osób często tańszy, a na pewno wygodniejszy będzie samolot. Zwłaszcza jeżeli uda się upolować promocję. Ale przy rodzinie albo grupie znajomych samochód zwykle wygrywa kosztowo. Paliwo czy też opłaty rozkładają się na wszystkich, a do tego odpada wynajem auta na miejscu. Nie ma co ukrywać, że samochód daje też zdecydowanie większą swobodę zwiedzania i możliwość zabrania większego bagażu, co przy rodzinie z dwójką dzieci no nie jest bez znaczenia. Ale z kolei lecąc samolotem na pewno możemy oszczędzić czas, a przede wszystkim siły, szczególnie przy bardzo długiej trasie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Krzysiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Będą chmury i pojawi się przelotny deszcz, a do tego miejscami burze z silnym wiatrem i ulewami. Tak ma być dziś po południu, tak będzie również jutro, a jutro na termometrach przeważnie od 19 do 24 stopni. Na Śląsku, na Krajowej 81, uwaga, na odcinku Ochaby Wielkie Wiślica, zderzenie dwóch osobówek i zablokowana jezdnia w stronę Wisły.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
12: Twoje radio Złote Przeboje.

To jest bez wątpienia najsłynniejsza piosenka Stinga, zespół Police i Every Breath You Take. Piosenka, która swego czasu dzierżyła tytuł najczęściej granej piosenki na świecie. Doczekała się kilku wersji. Sting w jednym z wywiadów przyznał, że nie ma absolutnie nic przeciwko temu, tym bardziej, że z tytułu praw autorskich do jego kieszeni wpada bardzo przyzwoita kwota, związana właśnie z tą piosenką. Jak kiedyś powiedział, to dzięki tej kompozycji wykształcił dzieci. Jedyny i niepowtarzalny Gordon Matthew Sumner, czyli Sting, kiedyś zresztą przyznał, że o swoim imieniu praktycznie zapomniał i gdyby ktoś do niego na ulicy zawołał Gordon, pewnie nawet nie zwróciłby na to uwagi. Teraz w Radiu Złote przeboje All for One, a za chwilę sprawdzone wiadomości o 17:00.

0: No i takich złotych przybojów można słuchać bez końca. I swear w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości, w nich między innymi o pewnym wynalazku, który pojawi się w Krakowie. Wynalazek może nie nowy, ale z pewnością będzie robił wrażenie. O co chodzi? O tym w wiadomościach o 17.
1: Radio Złote Przyboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Reklama.
10: To już prawie 17 w Radiu Złote Przeboje. To czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Dorota Wardycka.
11: Marsz Solidarności przeszedł z placu Zamkowego przed Sejm. Tomasz Sakiewicz zeznawał.

0: i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej.
1: Protest przeszedł z placu Zamkowego przed parlament. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes Telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa w USA, został komentatorem telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
1: Były minister jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu funduszem, w tym m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Według śledczych posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
3: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kolejne miasto w Polsce wprowadza ekokosiarki w Krakowie. Owce i kozy będą obgryzać trawę. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej dodaje, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
5: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
1: Naturalne kosiarki w Krakowie będą działały do połowy października.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Pogoda.
7: Jutro w dzień nieco więcej chmur, po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie burze. Na termometrach od 17 stopni w rejonie Szczecina, przez 20 w centrum do 23 w Tarnowie. W nocy dość pogodnie, tylko na zachodzie i północy oraz lokalnie w centrum zanikające przelotne opady deszczu i burze. A na termometrach w nocy od 7 do 11 stopni.
6: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Jeżeli faktycznie statystycznie w Polsce pracuje się do godziny 17, no to jesteśmy, jak to się ładnie mówi, po robocie. Z dobrych wiadomości, no to już za kilkanaście minut finał naszych poszukiwań. Szukamy razem z Beatą Kozidrak pewnej tajemniczej rzeczy. Trzy podpowiedzi już się pojawiły, no i na pewno w okolicach 17.30 do kogoś zadzwonię z prezentami. Plany muzyczne dopisują Depeche Mode za chwilę, teraz Elton John.

Depeche Mode, a wcześniej Elton John, jedna z moich ulubionych piosenek, no przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę wizualną, bo teledysk do piosenki I'm Still Standing był kręcony na lazurowym wybrzeżu i to widać, słychać i czuć. Drinki z palemką, taniec i mnóstwo słońca. Pięknie. Ani się obejrzymy, na szczęście u nas też będzie równie pięknie. W końcu koniec maja, czerwiec, a potem będziemy się cieszyć wakacjami. I o to chodzi. 10 minut po 17, to Radio Złote Przeboje, za chwilę będę dzwonił z prezentami. Nasze radio z logo Złotych Przebojów i podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: To Lizari ciągle pada w Radiu Złote Przeboje. No u nas faktycznie ciągle pada deszcz nagród w zabawie z Beatą Kozidrak. Mam dla was fantastyczne radio z logo Złotych Przebojów i podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak. Jest ze mną Maciej, który uwielbia Radio Złote Przeboje. Maćku, dlaczego? Dzień dobry.
1: Gdy słucham Radio Złote Przeboje, przypominają mi się młode lata moje.
0: Wszystko się zgadza. Słuchaj, nagrałeś się na naszej automatycznej sekretarce, no i trochę narzekałeś, że druga podpowiedź wprowadziła odrobinę zamieszania. Druga podpowiedź brzmiała: szukamy zespołu, którego nazwę stworzyły pierwsze litery imion jego członków. O kim pomyślałeś na początku?
1: Pomyślałem o Adbie, bo jakoś mało prawdopodobne było to, że odpowiedź była tak oczywista.
0: No a proszę bardzo, chodziło o zespół, powiedzmy to głośno.
1: Bajm
0: i Beata Kozidrak. Słuchaj, jesteś wielkim fanem Beaty Kozidrak, zespołu Bajm?
1: Jak najbardziej. Zresztą wszystkich polskich naszych zespołów.
0: Słuchaj, no to podpisane przez Beatę Kozidrak zdjęcie z pewnością gdzieś tam zawiśnie w ważnym miejscu, na komodzie na przykład.
1: Na pewno.
0: No to posyłam w takim razie zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, posyłam nasze radio z logo Złotych Przebojów. No i szerokości życzę, bo gdzieś tam jedziesz, prawda? Do domu pewnie.
1: No tak.
0: No to szerokiej drogi, trzymaj się cieplutko.
1: Do dobrego.
0: Moi drodzy, a kolejne nagrody oczywiście już jutro. Warto słuchać Radia Złote Przeboje przez cały dzień bardzo uważnie.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Przelotny deszcz może dziś jeszcze miejscami utrudniać jazdę, do tego burze również możliwe dziś, a także jutro w ciągu dnia. I tradycyjnie jutro najchłodniej na wybrzeżu od 11 do 17 stopni, w pozostałych regionach od 19 do 24. Na S6 na Pomorzu uwaga między węzłami Rusocin, Gdańsk południe, zderzenie osobówki z ciężarówką na jezdni w stronę Gdyni.
14: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Gaddafi, Warszawa w Radiu Złote Przeboje. Komentatorzy sportowi, którzy pracują w radiu, zwykle w takich momentach mówią: szkoda, że państwo tego nie widzieli. Wojtek Babiarczyk biegł, biegł, biegł, no i dobiegł na miejsce. Odrobinę zjajany, ale gotowy.
1: Dzień dobry, Tomku. Dosłownie w ostatniej chwili wpadłem do studia, bo jeszcze zamykałem playlistę, czyli piosenki, które będą pojawiały się po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje, a mam dla was naprawdę dzisiaj wyjątkowe kawałki lat 80. i 90. Poza tym będziemy wspominać muzyczną karierę Izabeli Trojanowskiej, a z Kasią Cerekwicką wspominać będę jej udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. To i jeszcze więcej na pewno czeka was do 22. Zatem zostańcie z nami.

0: Sami przyznajcie, że aż trudno się oderwać od takich magicznych kawałków, do których obiecuję wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj liczby w ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CIDG Twojej firmy. Twój biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo Twoje liczby powinny pracować dla Ciebie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
9: 18 na zegarach, zaczynamy wieczór w samym środku tygodnia z Radiem Złote Przeboje, a na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lamens. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Pogoda. Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy, na zachodzie, a także na południu. Jutro deszczowo i burzowo prawie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej w okolicach Warszawy. Tu termometry pokażą nawet do 23.

0: 25 lat temu ta piosenka równocześnie podbiła brytyjską i amerykańską listę przebojów. To szwedzka gwiazda Titio w radiu Złote Przeboje, która do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. Niektóre polskie czy też zagraniczne gwiazdy od czasu do czasu wpadają do programów typu Talent Show. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Kasią Cerekwicką. Wspominaliśmy jej występ w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Ona tam wtedy wcieliła się w swoją ulubioną zagraniczną gwiazdę, czyli w Mariah Carey.
1: Miałam doklejoną brodę, podklejone oczy, bo Mariah ma bardziej takie oczy w kształcie migdałka, ale rzeczywiście to było takie moje spełnienie marzeń. To się już przyznawałam nieraz bez bicia, że jako nastolatka byłam ogromną fanką Mariah Carey, jej głosu, szczególnie z tych pierwszych lat jej kariery. Na niej się uczyłam, można powiedzieć. Przez nią się zdarłam i straciłam prawie oktawę głosu, ale to było dla mnie ogromne wyzwanie, naprawdę. Tak jednak spróbować oddać jej postać i wokalnie się zbliżyć i wizualnie, to rzeczywiście było wyzwanie, bo jednak ona jest swego rodzaju ikoną i takim już też, można powiedzieć, legendą tej takiej muzyki w stylu diwy, tak? Tak jak Whitney Houston, której niestety już nie ma. To były takie, w ogóle dla mnie lata 90. to były czasy właśnie tych wielkich głosów, kiedy no nie zdarzało się, żeby wokalistka biorąca się za tego typu muzykę nie potrafiła śpiewać.
0: Tyle wspomnień, ale my pozostajemy przy polskich dźwiękach. To już teraz Andrzej Piaseczny.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy tej piosence Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje. Nie wiem jak wam, ale mi ta piosenka od zawsze kojarzyć się będzie z dyskotekami i to na początku lat 90. A propos tamtych czasów, ostatnio rozmawiałem z Anią Wyszkoni. Zapytałem ją, czy ona z wielkim sentymentem wspomina tamte lata 90.
1: Ten sentyment do tego, co przeżyliśmy i do tego, co nas ukształtowało, zawsze będzie się odzywać. I tak będzie z kolejnymi pokoleniami również, chociaż to młodsze pokolenie będzie miało oczywiście inne odniesienia. Ale myślę, że moje pokolenie i starsze pokolenie tęskni za tym, co było i potrzebuje tego, co było. Potrzebuje, wiesz, tych mądrych piosenek, piosenek ważnych, piosenek, które miały ważne teksty, mówiły o czymś. To jest coś, czego zawsze będzie brakowało, co nam się nigdy nie znudzi. I to pokazuje też, sądzę, frekwencja na koncertach, bo artyści z powodzeniem koncertują po Polsce z koncertami biletowanymi. Te bilety się fantastycznie sprzedają. I sądzę, że ten żywy kontakt z takim prawdziwym artyzmem jest dla ludzi zawsze wartościowy.
0: To teraz z lat 90. zabieram was do lat 80. Pora na artystę, który był odpowiedzialny za niektóre płyty Michaela Jacksona. Przed wami Quincy Jones.

To piosenka z drugiej solowej płyty Roberta Gawlińskiego zatytułowanej Kwiaty jak relikwie, to Seed i Nancy w radiu Złote Przeboje. A już za moment Euro Disco lat 80. to będzie Gazebo. Zostańcie z nami.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Sea Lion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Burz możemy się spodziewać jeszcze dziś w wielu regionach, również jutro zagrzmi, przede wszystkim od Pomorza i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Opolszczyznę po Górny Śląsk. Do tego oczywiście ulewy w czasie burz, a miejscami grad. Na A1 na Śląsku, uwaga, noga z gazu, ograniczenie do 80 km na godzinę od węzła Dębieńsko do granicy państwa. To w związku z robotami na drodze i tak będzie do jutrzejszego poranka.
11: Twoje radio Złote Przeboje.

Italo Disco lat 80. Paul Mazzolini, którego cały świat zna pod pseudonimem Gazebo. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która pojawiła się w krótkim epizodzie humorystycznym w drugiej części filmu Faceci w czerni. Przed wami Michael Jackson.

0: Ta aktorka i piosenkarka w jednej osobie, Izabela Trojanowska, która swoje pierwsze kroki na muzycznej estradzie stawiała u boku Romualda Lipko, który będąc kiedyś w studiu Radia Złote Przeboje, tak wspominał tamten czas.
1: Był taki okres w Budce Suflera, kiedy myśmy się rozstali z Krzysztofem Cugowskim, zrobiło się niejako taki wakat w przestrzeni artystycznej wokalistów u nas. To się wiązało także z czasami królestwa muzyki popowej. Muzyka popowa zastąpiła całkowicie muzykę rockową, to jest przełom lat 70. 80. gdzie ja z upodobaniem przypominam przykład, że przyjechał do nas już świętej pamięci Denis Roussos i tego Denisa Roussosa wozili helikopterem papieskim. On był tak ważną postacią, prawda? Już nie chcę tutaj oczywiście komentować tego tak troszeczkę sarkastycznie, ale on by się okazał tak wielką postacią, że oto biały helikopter papieski, którym wożono w Polsce papieża, służył piosenkarzowi z Grecji. Dlatego, że tak były popularne jego piosenki. No więc to daje taki obraz, że to były takie czasy, kiedy muzyka popowa miała wielką przewagę nad każdym innym gatunkiem. I ja, żeby utrzymać zespół naszej istnienie, naszą egzystencję i w ogóle ale przede wszystkim jakiś byt w ciągłości. Troszkę zelżyłem muzykę i wtedy był także czas na to, żeby zrobić parę piosenek niejako komuś z boku, wykonawcą z boku. No okazało się to na tyle trafione, że zrobiły się z tego kariery. Zarówno estradowa kariera, podkreślam estradowa, bo z aktorską karierą Izy Trojanowskiej nie mam nic wspólnego, ale pomogę im pierwszą płytą zrobić karierę estradową.
0: To pozostańmy jeszcze na moment w klimatach muzyczno-filmowych, bo ten duet dał się poznać również w musicalu Grease. Olivia Newton-John i John Travolta już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sprawdź to sam, czeki da odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
12: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
15: W wieczorową porą delektujemy się wspólnie największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach 19. pora na informacje sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozawski, zapraszam. Piłkarska Liga Narodów ma mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas. Liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio.
15: Pogoda. Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie, na północy i na południu. Jutro przelotny deszcz i burze w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w okolicach Gdańska. Tam termometry pokażą zaledwie do 16. Najcieplej w okolicach Warszawy, tu nawet do 23. To już minuta po godzinie 19. Zaczynamy drugą godzinę programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie także przykład na to, jak polska muzyka łączy pokolenia. A już teraz na dobry wieczór Mother Talking.

To męski duet, który poznał się zupełnie przypadkowo na początku lat 90. w nowojorskim metrze. Jeden z nich trzymał pod pachą winylową płytę Marvina Gaya. No i to tak naprawdę stało się pierwszym tematem do rozmowy i punktem wyjścia do stworzenia zespołu i duetu Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, o której ktoś kiedyś napisał, że to jest śpiewająca kobieta z gitarą. Przed wami Tracy Chapman.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Lubię zaskakiwać was takimi muzycznymi perłami, to z lat 80. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta w radiu Złote Przeboje. W tym tygodniu wieczorową porą rozmawiamy z naszymi gwiazdami o koncertach zagranicznych gwiazd, które zrobiły na nich niesamowite wrażenie. To posłuchajcie, jaka muzyka, jakiego zespołu do dziś robi wrażenie na Ewelinie Flincie.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty. Ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów, także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: No jak to na czym? Na potrójnym espresso. No a teraz w Radiu Złote Przeboje dyskotekowa scena muzyczna lat 90. Przed wami Everything But The Girl.

Ta artysta, który w latach 80. i na początku lat 90. na Wyspach Brytyjskich bardzo mocno promował muzykę reggae, to Eddie Grant w radiu Złote Przeboje. A już za moment spotkamy się z Januszem Panasewiczem z zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Czy wybiorę się z tobą gdzie? Kochana, po meble to ja jeżdżę tylko do salonu meblowego Vito w Żarach. Mają tam ogromny wybór mebli od najlepszych producentów. Sofy, narożniki, stoły, krzesła, łóżka, materace i wiele innych mebli. I zawsze fachowo ci doradzą. No i wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. To co? Jak to co? Jedziemy!
4: Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6, przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.

0: Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Kryzysowa, narzeczona, zespół Lady Punk w radiu Złote Przeboje. Ostatnio rozmawiałem z Januszem Panasewiczem. Okazuje się, że coraz to więcej młodych osób pojawia się na ich koncertach. Krótko mówiąc, muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia. A co na to sami muzycy? Posłuchajcie.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert. Tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać i za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdzam, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach, więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert, tam 2 godziny w tej scenie, ale później zostają, jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: Tyle obserwacji ze sceny swoich fanów. To był Janusz Panasewicz z zespołu Lady Punk. No a teraz pora na gwiazdę, której kiedyś wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

0: To zespół, który miał zagrozić na szczytach listy przebojów, między innymi grupie Backstreet Boys, tak się jednak nie stało. To irlandzka formacja Boyzone w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać początki ich muzycznej kariery. To posłuchajcie, jak potoczyła się muzyczna droga Kai.
1: Kiedy ja zaczynałam z Kamieniem, to już wtedy królowały nasze królowe, czyli Edyta Bartusiewicz, Renata Przemyk, Kasia Nosowska, to były Kasia Kowalska, to były wielkie gwiazdy. Ja się bardzo przyjaźniłam wtedy z Edytą i Renatą i to one bardzo próbowały mi, będąc gwiazdami swoich wytwórni, pomóc mi w kontakcie właśnie z szefami tych wytwórni, żeby się zechcieli ze mną spotkać, żeby zechcieli wysłuchać tej mojej płyty. No niestety bezskutecznie. Natomiast kiedy ja zaczynałam w 1988 roku, nagrywałam płytę z Johnem Porterem i Neilem Blackiem, no to było bardzo ciężko. Ja po prostu byłam przede wszystkim postrzegana w branży jako młoda, sexy laska, która nie ma zbyt wiele do powiedzenia. No był to wtedy jeszcze bardzo szowinistyczny świat. Zresztą chciałam z nim walczyć i dlatego powstała piosenka Córeczko, wolałabym, żeby była chłopcem.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje w środowy wieczór po godzinie 20. Mamy dla was niezwykłą historię zespołu Lady Punk, o której opowie wam Tomek Brel. A już teraz w Radiu Złote Przeboje Pink Floyd.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
17: To już 20 na zegarach. Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboja. Już za kilka minut mamy dla was niezwykłą historię zespołu Lady Punk. Między innymi Janusz Panasewicz opowie, jak rodziły się ich największe Złote Przeboje. Na to spotkanie gorąco was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje zespół Toto.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myślisz,

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: nas mieć.
1: W czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maxim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii, czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja nawet
2: to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maxima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
1: Andrzej tam był.
3: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
2: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
3: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
1: To zależy pod jakim względem, to ludzie różni.

0: nie reagują, czy tam popularności, czy tam odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
1: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Lady Punk.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
1: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Lady Punk, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Lady Punk, czyli kompozycji Mała Lady Punk. Po 40 latach Mała Lady Punk podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Lady Punk porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła. Niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
1: Co chyba najważniejsze z wzajemnością, 4 dekady na scenie panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? My chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
1: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Lady Punk.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Mówię, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi, panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz.
1: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogielnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fuch. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi, panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz, tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu był było tak. I mówię, a jakąś broń masz? A ja mówię, mam taki nóż do krojenia chleba. Taki do chleba, taki zwykły nóż. Nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni tam z kolegami. Trzech nas tam chyba, czy czterech było. I się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą. Nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
1: Zespół Lady Punk dzisiaj niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
3: Pewnego razu w muzyce. Twoje radio złote.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? Ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć. No.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to jest, no, oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie Dudu do lansowania i mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
0: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
3: Pewnego razu w muzyce. Twoje radio, złote przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jak chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył tak naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, że myśmy z Wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... Jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały, no bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben, nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Lady Punk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Twoje radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Mścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, i że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: dzień zły. Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo też tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego, choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami, tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica, To jest ten czas. I pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę i jeszcze raz zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś, Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat Wademekum Skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce. Twoje Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
7: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
8: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
7: Vito. Twój dom. Twój styl.
8: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
7: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
8: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek Kolbrachtów.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak idealne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
17: Reklama.
18: Późny wieczór w samym środku tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Daria Ryczek-Zając, którą jednak cała Polska zna pod pseudonimem Daria ze Śląska. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz w Radiu Złote Przeboje Kombi.

0: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie lub nieco młodsze, może tak. Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
1: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młoda. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
0: No niektórzy to tak młodzi są do 80, tak jak Mick
1: Jagger. No to niech tak będzie. Nawet.
0: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest to owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
1: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
0: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga, chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
1: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam od jakiegoś czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś to łatwo się łapie kontakt z nimi.
0: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
1: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ująłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę.
0: No Party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
1: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak

0: Młoda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę. Oczywiście kocham swoje miasto. Natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię. Ale szczerze powiedziawszy, nie mam tak jakichś najbardziej ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkam na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
1: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
0: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu w Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert, a ludzi było naprawdę, był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc, ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
1: Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
1: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje, albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością. Bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
0: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące. Wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku. Jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego. Są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
1: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. Oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać. Od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej.
0: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
0: No jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
1: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę na tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
0: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
1: tak jest.
0: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
1: Proszę bardzo, zobaczymy.
0: Proszę bardzo. Czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja
1: nasza.
0: Ojej.
1: Wiecie co, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to Ralada Śląska. Najbardziej Kluski Śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać to Kluski Śląski jest z tym samym sosem.
0: Oj tak,
1: To jest wystarczająca radość i szczęście.
0: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Twoje Radio Złote Przeboje.

0: Daria Zyślanska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
1: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia, bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia. I pamiętam, że jak się chodziło w tych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice, a teraz wyglądają ekstra, plus są tam, dużo jest takich miejscówek jedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to... No niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki kuksaniec w moją nostalgię.
0: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawiali na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
1: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
0: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
1: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, żeby sobie jakoś zapisać i tak zostało.
0: Ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś...
1: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nieprzystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie, no i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
0: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania, no i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
1: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie, cały stadion ludzi śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Tym jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii. Mm-hmm.
0: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz, ty trenowałaś chyba 11 lat. Tak. Czemu odpuściłaś?
1: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam gram, coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
0: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa, gdzie można te produkcje sobie, nawet najmniejsze, układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja je sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim, jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam takim zwykłym klawiszu, wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
0: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
1: Dokładnie.
0: Były takie czasy. Co jeszcze można przez internet załatwić? O tym z Darią ze Śląska za moment porozmawiamy.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
1: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt i ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Kocławiu. I w ogóle zabrałam cały mańdżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mańdżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylec z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
0: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
1: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mam. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
0: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy zdanie, dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
1: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, nie takich umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
1: No nawet nie krypto. myślę, że też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
0: przeżyć się rozczarowanie.
1: Tak, przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja je jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
1: Ładne.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
1: Tak,
0: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
1: Tak było.
0: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
1: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu prostu kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę. Mm.
0: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
1: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz. Nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
0: Mm-hmm. Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
1: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to już zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
0: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
1: Ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przywoje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
1: Absolutnie.
0: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
1: Dzięki.
2: Twoje Radio Złote Przeboje.

Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.